Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: is the answer, sir.
1: Wtorek w kalendarzu, 6 października, na zegarach mamy 6. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pokonali Spartę 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa.
4: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3 czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super. No kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia. Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
2: Mówił zawodnik Press Toruń Patryk Dudek.
5: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
2: To był z kolei Emil Sajfudinow. Więcej wypowiedzi oraz relacja z niedzielnego spotkania znajduje się na naszej stronie gra.fm.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Kujawsko-Pomorska Arena Toruń nie zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Powstała tu specjalna strefa kibica. Rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi śledziło wspólnie 5000 kibiców.
6: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
7: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
8: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w play-offach, bo to naprawdę jest pogrom.
6: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
8: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
9: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
10: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
6: Cieszy zwycięstwo.
10: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
11: Apator to apator.
12: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Lesno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
6: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
13: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
14: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
6: Jak tam? Gardło zdarte?
15: No jasne.
6: Dumny ze swojej drużyny?
15: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie no dziękuję po prostu za wszystko.
6: Na gorąco, jak emocje?
0: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10 wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13, 14 wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
6: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
0: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
6: Jest duma?
0: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
2: Z kibicami rozmawiał Artur Stochla.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Nowy standard dla Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu został oficjalnie przekazany na rynku staromiejskim. Byliśmy na tej uroczystości z naszym radiowym mikrofonem.
16: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. A standard wręczany centrum to jest Bóg, honor, ojczyzna, tak jak sama napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca. Jesteśmy w drugim etapie przeformowania. Kończymy przeformowanie w 28 roku. Osiągniemy zdolność do wszystkich możliwych szkoleń, jakie obowiązują dzisiaj w stosunku do nowo przyjętego sprzętu wojskowego wojsk rakietowych i artylerii. Takie są plany, żeby to wszystko do 28 osiągnąć te zdolności. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w wojskach rakietowych i artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj. Usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest. Przedstawiłem koncepcję powstania szkoły oficerskiej w Toruniu i na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo dobrze. W bardzo krótkim okresie czasu będzie szkoła oficerska.
2: Mówił generał brygady Andrzej Kupis, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
17: Złote frędzle zostały wypełnione historią i przekażemy całą tradycję do muzeum. Jednocześnie ten pierwszy frędzel nowego sztandaru zostanie wypełniony tą historią, który poprzedni sztandar ze sobą nosił przez 22 lata. Nowe centrum, nowy sztandar, nowe tradycje, nowa historia, nowy bodziec, nowa mobilizacja i cała ta historia toczy się dalej. Zmiany są niezbędne. Sztandar jest jednym z głównych symboli, który nam przewodzi. W związku z czym tak uroczyście zawsze ten sztandar witamy i tak uroczyście go żegnamy, bo tylko takie uroczystości się zdarzały.
2: To był podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Za nami 11. edycja Toruń Model United Nations. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy. Symulacja obrad ONZ odbywała się wyłącznie w języku angielskim.
18: To są po prostu kompetencje miękkie, rzeczy, których nie nauczą się w ławce. Rzecz jasna, wiedza teoretyczna i praktyka na lekcjach jest potrzebna. Natomiast tutaj uczą się takich życiowych kompetencji organizacyjnych. Pozwólcie, że jako przykład powiem, że mamy w tym roku 96 rodzin goszczących. Przy ponad 700 uczniach to co siódmy uczeń ma kogoś z zagranicy i to wszystko zorganizowali uczniowie.
6: Jak wygląda takie przygotowanie od kuchni? W sensie państwo jako nauczyciele pewnie pomagają z takiej wiedzy merytorycznej, ale pewnie też w samym wyborze tematu.
18: Tak, chociaż przyznaję, że same tematy są w głównej mierze sugerowane przez uczniów. My je ewentualnie weryfikujemy, w związku z tym, że cała konferencja ma charakter bardzo apolityczny.
2: Mówił Daniel Szczygieł, nauczyciel angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu, z którym rozmawiał Artur Stochla.
19: Ja jestem chairem, to oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej. Ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Zanim zostałam chairem, byłam delegatem przez kilka ostatnich lat, także widziałam debatę trochę z drugiej strony. Przygotowania trwają już od miesięcy. Cała ekipa pracuje ciężko od stycznia, żeby cała konferencja była na miejscu.
2: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego LO w Toruniu.
20: Debatuję w komisji WHO, czyli World Health Organization i jestem Indiami.
6: Jak oceniasz to doświadczenie? Bo widać, że tutaj jest sporo chętnych i cieszy się z ogromną popularnością.
20: Tomun to jest jedno z najciekawszych, wydaje mi się, wydarzeń, w jakim brałam kiedykolwiek udział. Jako persona uwielbiam debatować w sposób rzetelny, opierając się na argumentach, faktów i jakichś danych. Faktycznie tutaj można skorzystać z takiej okazji. Czerowie są bardzo pilnujący, jeśli chodzi o wchodzenie na takie kulturowe tematy, ponieważ wtedy bardzo często wchodzą emocje, a to nie o to tutaj chodzi. Najlepiej debatuje się, jak się zrobi duży research.
2: To była Zuzanna Piotrowska, uczestniczka debaty, rozmawiał Artur Stochla.
1: Całą konferencję przygotowuje młodzież. To jest ogromna konferencja dla 250 delegatów, dla około 30-40 zawsze gości z zagranicy, tak nauczycieli, opiekunów, plus oczywiście tutaj nasza siostrzana Filadelfia przyjeżdża również, przedstawiciele Filadelfii.
2: Mówiła Hanna Wrycza-Wilińska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu.
21: Sprawdzamy z samego rana, jak prezentuje się prognoza pogody na ten wtorek, 6 dzień października dla Torunia i całego regionu. Wszystko wskazuje na to, że dziś nawet odrobinę więcej na termometrze niż to było wczoraj. Do 19-20 stopni zapowiadają synoptycy, a kto wie, być może to jeszcze nie wszystko. Do tego słońce przeplatane z chmurami i uwaga, bo to wcale nie musi być najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Być może jutro i pojutrze wskazania na termometrach będą jeszcze wyższe. Dzień dobry, o poranku wszystkim mówimy, bardzo nisko się kłaniamy i witamy serdecznie. Rano i dobrze, czyli dobra poranna pobudka w Radiu Gra na 88,8 przed nami. Piotr Olszowski, kłaniam się, witam i zapraszam.

0: Dobre granie o poranku, tak właśnie muzycznie witamy się z wami w ten wtorek, wtoreczek 6 października. Pozdrawiamy wszystkich, którzy być może już w drodze, uważajcie na siebie tak, żeby było bezpiecznie, cało i zdrowo dojechać do celu. A my specjalnie dla was zbieramy te informacje, bez których no ten dzień nie miałby większego sensu. A więc najpierw przegląd kalendarza, 6 dzień października, dziś imieniny Artura, Brunona i Fryderyka, ale też Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta i Wiara. Dziś świętują Wiara. No dobrze. Sezon żużlowy się zakończył, aczkolwiek wątek drużynowego Mistrzostwa Polski na pewno jeszcze nie raz będzie wracał, nie tylko w najbliższych dniach, ale później tygodniach, może nawet miesiącach. Dziś również dzień Borsuka, takie święto oraz święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeśli macie jeszcze jakieś powody do tego, aby dziś w sposób szczególny traktować ten czas, ten dzień, dajcie znać 3002 SMS o treści gry albo dzwońcie po prostu 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra na 88 i 8 FM i tej energii życzymy wam dużo na ten wtoreczek. 6 dzień października to już w kalendarzu. Gdzieś tam jeszcze cały czas dyskusje trwają w internetach tak zwanych szeroko pojętych dotyczące ostatniego żużlowego weekendu i dużych emocji związanych z obroną przez toruńską drużynę złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie zaglądali na portal Gra FM, odsyłam już teraz, bo tam dużo zdjęć z waszej aktywności w press strefie kibica, o której też dużo się dyskutuje. Niektórzy trochę żałują, że być może nie postarali się bardziej o tej bilety. Z drugiej strony ograniczona ich ilość faktycznie była. Natomiast ci, którzy byli, mogą obejrzeć się na zdjęciach w szerokiej fotorelacji na portalu Gra FM, dokąd odsyłam choćby teraz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, tak się ten numer nazywa i to już za nami, ale do siódmej jeszcze trochę pogramy między innymi. Początek będzie tak jak początek, dobry początek dnia, czyli męskie granie orkiestra przed nami. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
8: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
7: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
8: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
7: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
8: Zdecydowanie tak.
7: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Po reklamie.
0: Sprawdzamy z samego rana, jak prezentuje się prognoza pogody na ten wtorek, 6 dzień października dla Torunia i całego regionu. Wszystko wskazuje na to, że dziś nawet odrobinę więcej na termometrze niż to było wczoraj. To 19-20 stopni zapowiadają synoptycy, a kto wie, być może to jeszcze nie wszystko. Do tego słońce przeplatane z chmurami i uwaga, bo to wcale nie musi być najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Być może jutro i pojutrze wskazania na termometrach będą jeszcze wyższe.
1: To jest Radio Gra.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra o 7. Nas kolejne najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata. To będzie taka informacja, która może nie jest dziś najważniejszą, ale ciekawą, bo oto dziś nastąpi oficjalne otwarcie muralu na Lewobrzeżu. Miłośnicy i mieszkańcy Podgórza, a także fani tak zwanego street artu będą mieli okazję spojrzeć na tę część miasta, czyli Lewobrzeże, z zupełnie innej perspektywy. Taką artystyczną proponują nam organizatorzy. O godzinie 11 przy Szkole Podstawowej nr 15 odbędzie się otwarcie muralu Społeczny Herb Torunia, a temu otwarciu, temu odsłonięciu tego muralu towarzyszyć będzie spacer przewodnicki po miejscach przedstawionych na tym właśnie muralu. Udział jest bezpłatny. Nie wiem, czy rzeczywiście możecie liczyć na to, żeby szef zwolnił was z pracy o 11, ale może jednak będzie jakaś chwila przerwy, albo po prostu jesteście w okolicy i wcale już nie musicie spędzać tego czasu w pracy. Tym bardziej zazdrościmy i polecamy, aby wziąć udział w tym wydarzeniu.

Coraz bliżej 8 na zegarze, o pełnej oczywiście raport i szczegóły pogodowe, a my przypominamy, bo wspominaliśmy o tym już wczoraj, od czwartku kolejne utrudnienia na Kościuszki, od godziny 9 w czwartek na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, z kolei osobówki dojadą tylko do Batorego, natomiast największe utrudnienie zaplanowano na weekend 10-11 października. Będziemy do tego wracać w naszych serwisach informacyjnych, przeczytacie o tym też na portalu Gra FM. Zmiany są istotne i wiem, co sobie niektórzy myślą. Przecież miał być tylko remont torów, później wymiana nawierzchni. Może oni tam jednak metro budują? Ja powiem tak, nie traćmy nadziei. Radio Gra. Hity.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę serwis informacyjny Raport, czyli nasz w Radiu Gra. I trochę o pogodzie na dziś, więc warto zostać blisko radia. Nie odchodźcie daleko, można ewentualnie odejść na chwilę, zaparzyć sobie kawy, ekspres, czajniczek. Metoda absolutnie dowolna. Grunt, żeby wrócić do porannych rytuałów, czyli słuchanie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
1: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
1: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografie z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Po reklamie.
3: Mamy wtorek, 6 dzień października, jest 8 w Radiu Gra. Pora na kolejny raport.
4: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Co to oznacza dla mieszkańców? O tym już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwników. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
4: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
5: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
4: Zmieniamy temat. Na finiszu są prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej. Aktualnie montowane są tam panele fotowoltaiczne. Trwa także uruchamianie węzłów cieplnych. Wszystko ma być gotowe do końca roku.
6: To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia.
4: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów. Teraz kultura. W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu powstaje wystawa poświęcona Robertowi Małeckiemu. Związany z naszym miastem i regionem, znany pisarz kryminałów świętuje dziesięciolecie swojej twórczości, stąd pomysł na prezentację jego dotychczasowych literackich osiągnięć. Ekspozycja Kryminalna dekada Roberta Małeckiego ma być pełna intrygujących historii i tajemnic. Wernisaż już w piątek, a wystawę będziecie mogli oglądać do 31 października.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Kierowcy muszą głębiej sięgnąć do kieszeni i nie chodzi tym razem o ceny paliw. W górę idzie OC, najmocniej od 2,5 roku. Obecnie średnia krajowa ceny samochodowej polisy to 653 zł, o 29 zł więcej niż przed miesiącem. Powodem są rosnące koszty likwidacji szkód.
8: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
4: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Kierowcy szukają sposobów na oszczędności. Można zarejestrować pojazd w innym województwie. Najdroższe stawki za OC mamy w Gdańsku, średnio 877 zł, a najtańsze w Opolu 639.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii, w drugiej przegrywała już 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra teraz z Iwą Jowicz. Teraz piłka nożna. To był wieczór pełen emocji i sportowych kontrowersji. Polska reprezentacja piłkarska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. O wyniku zadecydował rzut karny. Po 4 kolejkach Polacy mają na koncie 4 punkty za wysoką wygraną z Rumunią i remis z Bośnią w Warszawie. 2 wyjazdowe porażki ze Szwecją i w rewanżu z Bośnią spychają naszą drużynę na 3 miejsce w grupie.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: W najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzyma się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo będą korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: To już po ósmej, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie wszystkich zebranych przy radioodbiornikach. Kolejna godzina porannego rano i dobrze w radiu gra przed nami. Magic in the Air na początek tej godziny. Piosenka, która może się też piłkarsko trochę kojarzyć, bo to przecież z mundialu w 2014 roku. O, żeby trochę zreperować, być może te nie najlepsze nastroje kibiców polskiej kadry narodowej. Robimy głośniej, gramy.

Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu Gra. A proszę bardzo, kochamy ten numer i pewnie jeszcze do niego wrócimy. Ale teraz będzie polecajka radiowa. Polecamy wam wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami, bo oto 14 października Teatr Baj Pomorski zaprasza na zwiedzanie późną porą wieczorową, żeby nie powiedzieć, że to dla niektórych, tych najmłodszych na przykład, będzie już prawie noc. Wszystko w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier. To będzie okazja, aby zajrzeć do teatralnego ogrodu, w którym znajduje się niezwykła scena szekspirowska. I tutaj odbędzie się specjalny pokaz świetlny, a jak zapowiadają artyści i organizatorzy, podczas nocnej wędrówki spotkamy mityczne i baśniowe postaci inspirowane twórczością samego Williama Szekspira. Przyznaję, ostatnio starówką wracałem po zmroku, też napotkałem mityczną postać wychodzącą z za rogu pytającego, czy dam piątaka na wino, ale to nie o takie mityczne postaci tutaj chodzi i tych zdecydowanie nie należy się obawiać, tylko zapisać sobie tę datę. Przypomnę raz jeszcze, 14 października, czyli to już za tydzień w środę od 19 do 21. Więcej szczegółów na ten temat na naszym portalu Gra FM.

0: Simply Red w Radiu Gra to już za nami na 88,8, a przed nami rewolucja w polskim wojsku, a przynajmniej taka wizerunkowa, bo chodzi o nowy mundur i kamuflaż. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór takiego munduru polowego dla żołnierzy Wojska Polskiego. I to jest, uwaga moi drodzy, pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Ten nowy komplet ma oferować lżejsze i zdecydowanie bardziej wytrzymałe materiały, nowoczesny układ kamuflażu oraz, to też jest absolutna nowość, po raz pierwszy w historii krój zaprojektowany z myślą o kobietach. I to nam się podoba, to się chwali. Przed jednym tylko mam taką delikatną obawę, bo do tej pory jak żołnierz, wiecie, musiał szybko wskoczyć w mundur i w skrajnym przypadku nawet pomylił swój z czyimś, no to dramatu nie było. Natomiast teraz panowie z wcięciem w talii będą wyglądali tu, będę dyplomatą, specyficznie. Więc trzeba będzie na takie pomyłki uważać w armii. No i nie ma wzmianki też, czy w ocenie i ostatecznym wyborze tego nowego munduru brały też udział niezamężne kobiety. Wiecie o co chodzi? Żeby jednak nadal za tym mundurem szły panny sznurem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Rano i dobrze, dobra muzyczna pobudka na tej fali, jak zwykle, macie to jak w banku na 88,8 FM. A teraz będzie o ćwiczeniach. Wspominaliśmy o tym już wczoraj, że w Toruniu zaplanowano ćwiczenia organizowane przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i tak oto w tej przestrzeni miejskiej, wcale nie na poligonie gdzieś pod Toruniem, gdzie ktoś na grzyby sobie być może pójdzie, co nie jest ani bezpieczne, ani dozwolone, przypominamy. Tylko w samym centrum nawet mogą pojawiać się żołnierze i tutaj organizatorzy apelują o to, aby brać to pod uwagę. Z drugiej strony, jeśli ktoś będzie miał wątpliwości dotyczące tożsamości uczestników takich ćwiczeń, czy to rzeczywiście są nasi żołnierze, to może zadzwonić w tej sprawie do oficera dyżurnego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest specjalny numer telefonu 887-751-401. Jak podałem za szybko albo nie zapisaliście, odsyłam www.gra.fm. Tutaj taki kontakt znajdziecie i w ten sposób będzie można zweryfikować, czy to prawdziwi, czy przebierańcy.

0: Margaretti, Prima Ballerina, tak się ten numer nazywa i to już za nami, a do dziewiątej jeszcze trochę pogramy. Między innymi pojawi się tutaj Robert Gawliński. Nie stało się nic, nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
10: Oszczędności nie do wiary.
9: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: W najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzyma się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo będą korzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Radio gra. Hity pełne energii.

Coraz bliżej 9 na zegarze, o pewnej zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych na dziś. A kibice cały czas jeszcze żyją tym finałem, ostatnim niedzielnym finałem drużynowych mistrzostw Polski PGE Ekstraligi. Mamy to złoto, ono zostaje w Toruniu, cieszymy się, czekamy na fetę, bo takie komentarze też się pojawiają, ale informacji oficjalnych jeszcze na ten temat nie ma. Kibice chcieliby razem z żużlowcami dzielić tę radość ze złota, nie tylko w strefie kibica. Natomiast takie pytania też w internecie się pojawiają, jak żyć przez najbliższych kilka miesięcy do początku przyszłego roku, przyszłego sezonu. No to pytanie to zadajemy też wam, dajcie znać, można zadzwonić 5666-543-210 i zostawić nagrywkę. Jakie macie dobre recepty na to, żeby żyć bez żużla przez dobrych kilka miesięcy w Toruniu? Co macie zamiar oglądać, czego słuchać, do jakich obrazków wracać? Czekamy na wasze sygnały.

Ale przyjemne brzmienie. It don't matter, to Alok i Sophie Tucker w Radiu Gra. To co, robimy kawkę? Zbliża się 10:00, można chyba już zacząć parzyć drugą kawę. Nie jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o picie kawy. 3 narody zużywają ponad połowę kawy na świecie. To Amerykanie,

0: Francuzi i Niemcy, którzy łącznie zużywają 65% całkowitej konsumpcji kawy na świecie. No, na szczęście dla nas jeszcze wystarcza. Za chwilę 10, za chwilę raport i pogoda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
0: Pozdrawiamy o 10:00. Zapraszam na raport i prognozę pogody, a potem gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i jej piosenka Mango.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważny temat dla aktywnych mieszkańców. W najbliższych dniach i tygodniach ruszają konsultacje społeczne w różnych dziedzinach, a my dzisiaj w naszych raportach śledzimy harmonogram.
19: Kwestia diagnozy. Diagnozy, która dotyczy UNICEF-u, czyli UNICEF-u Polska. Chodzi oczywiście o dzieci i młodzież. Wiemy, że Toruń jest miastem przyjaznym dzieciom. Należy te teraz sprawdzić, jakie są doświadczenia, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące właśnie sytuacji dzieci i młodzieży w Toruniu. To polega na tym, że rozmawiamy z dziećmi w ramach takich stolików World Cafe i dzieci się wypowiadają na temat swoich praw, na temat tego, czy jakie mają potrzeby w szkole, czy czują się bezpiecznie.
18: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Zmieniamy temat. Zakończono prace związane z programem poprawy bezpieczeństwa na ten rok w naszym powiecie. Ostatnim z elementów była budowa wyniesionego skrzyżowania. Na drogach w miejscowości Mazowsze przy skrzyżowaniu zamontowano również nowe oświetlenie. Wbudowano także wyniesione zebry w Biskupicach, w Kowrożie, w Krobi. W ramach programu zamontowano też nowe lampy doświetlające przejścia oraz aktywne oznakowanie. Koszt umowy to ponad 364 tysiące złotych. Dwie dekady na scenie, brytyjski sznyt i refreny, które cała Polska zna na pamięć. Zespół Manchester z Torunia świętuje 20-lecie istnienia. To twórcy takich hitów jak Dziewczyna Gangstera, Berlin lubi deszcz i Lubię twoje włosy. Trwa jubileuszowa trasa koncertowa Manchester. Na stronie gra.fm znajdziecie długą rozmowę z liderami kapeli Sławkiem Załęskim i Maćkiem Taherem. Jak wyglądał początek zespołu?
2: Mam nadzieję, że w końcu wpuścimy taki mój film, który przygotowałem, wziąwszy różne skrawki z mojego archiwum i tam jest około 20 minut naszej historii. I właśnie ten film zaczyna się 18 marca 2006 roku, jak ja i mój brat ładujemy takiego busika i jedziemy na pierwszą próbę. I na tej pierwszej próbie była ciekawostka, na przykład, że Maciek w ogóle, basista, czy Radka w ogóle poznał. Mówi, który to jest, przepraszam bardzo, bo ja nie znam. No i wtedy zrobiliśmy 6 piosenek na pierwszej próbie, do dzisiaj się tym szczycę. No i dlatego to jest taka data. Więc nie był to koncert, tylko jakby pierwsze spotkanie.
18: Jubileuszowa trasa zespołu z naszego miasta trwa. Za nami wydarzenia w Warszawie, w Toruniu, przed Manchesterem koncerty we Wrocławiu, w Gdańsku i w Rybniku. Słuchacie raportu? Cyberkaretka pomoże polskim szpitalom. Ma ruszać na ratunek placówkom, w których doszło do ataku hakerskiego. Eksperci ze specjalistycznym sprzętem przyjadą i pomogą opanować skutki działań cyberprzestępców.
17: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana.
18: Mówi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie nieco cieplej, maksymalnie do 21 stopni.
0: Radiogra, Mariusz Pucyło, pozdrowienia po 10. Jest kilka rzeczy, które sprawiają, że dzień w pracy staje się lepszy. To między innymi wspominany już kubek kawy, to także ulubione piosenki i te będziemy serwować przez kolejną godzinę. Hity pełne energii, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. To jest nasz owocowy wtorek, teraz Mango i Sylwia Grzeszczak.

0: Madonna na ostatnim rozdaniu nagród MTV zgarnęła cały kosz trofeów, no i chyba pomyślała sobie, a zasługuje, żeby sobie coś kupić, i kupuje rezydencję Angeliny Jolie o powierzchni 8000 metrów kwadratowych, na którą podobno wyda blisko 25 milionów dolarów. No, na biednego nie trafiło. Dzisiaj już 6 dzień października. Wśród nietypowych świąt mamy Dzień Borsuka. No i teraz po obejrzeniu serialu Lalka, to jak słyszę borsuk, to do głowy od razu przychodzi mi to przekleństwo Izabeli Łęckiej. O borsuczym wiecie czym. No i pewnie z tym zostanę już na zawsze. I tyle będę pamiętał z serialu Lalka. I być może tylko tyle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.

To Cyndi Lauper w Radiu Gra, a w toruńskich nowościach można przeczytać o najpopularniejszych gminach powiatu toruńskiego, do których się przeprowadzamy. No, w życiu niektórych ludzi nadchodzi taki moment, wystarczy już tego mieszkania w mieście, wyprowadźmy się poza miasto. No to właśnie, gdzie się wyprowadzamy? O tym już za kilka chwil. Teraz gramy dalej, teraz Armin van Buuren i Everlasting.

0: Ale ogień. Tina Turner, what you get is what you see w Radiu Gra. A my wracamy do tematu naszych przeprowadzek za miasto. Jakie gminy powiatu toruńskiego wybieramy? Gdzie przenosi się najwięcej mieszkańców Torunia? Nowości podają, że gmina Chabrowo to jest zdecydowany lider w powiecie toruńskim. Przyrost mieszkańców w niej to aż 11%. Na miejscu drugim gmina Łubianka, wzrost o 10%. Dalej jeszcze gmina Zławieś Wielka, Łysomice i gmina Wielka Nieszawka. To tam z miasta przeprowadzają się Torunianie. No za miastem może być fajnie, tylko te dojazdy. A właśnie, o nowych utrudnieniach jeszcze dzisiaj pogadamy. Za chwilę sprawdzimy pogodę, potem Rihanna, Only Girl in the World.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
17: Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie nieco cieplej, maksymalnie do 21 stopni.

11 dzień października. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 3 godziny 16 minut i krótszy od najdłuższego już o 5 godzin i 3 minutki. Potrwa tylko 11 godzin i 20 minut. Szybko to idzie. Ale mam nadzieję, że czas w pracy też mija szybko i przyjemnie. Robimy co możemy. Hity pełne energii. Teraz David Guetta.

0: To Rio i Shine On, za moment coś z nowych, dynamicznych numerów Neptunika i What If, ale najpierw raport w samo południe.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból

0: Uszumax o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszumax?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszumax jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: Po reklamie.
12: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Mamy 12. Mamy raport i mamy najnowszą prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe, a zaczynamy od wizyty w miasteczku UMK na Bielanach w Toruniu. Zmiany w odnowie. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Przebudowana ma być także przestrzeń barowa.
14: Bardzo bym chciała, żeby ona była bardziej nowoczesna i taka przyjazna, o może w ten sposób. Wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być odnowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy. Myślimy o nowej aranżacji. Powstała już koncepcja aranżacji wnętrz. Rozpoczęliśmy tę nową aranżację właśnie w tym studiu nagraniowym i powoli będziemy wychodzić do tych przestrzeni, które są dostępne dla ogółu.
13: Mówiła doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK i prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: Trwa walka z kierowcami, którzy na toruńskiej Starówce pozostawiają auta gdzie popadnie. Za nami pierwsza w październiku wspólna trzydniowa akcja policjantów i strażników miejskich, którzy pojawili się m.in. na Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Prostej czy Wysokiej. Podjęto 92 interwencje wobec kierowców łamiących przepisy, założono 37 blokad na koła, wystawiono 42 mandaty, 4 sprawy trafiły do sądu, 19 kierujących otrzymało pouczenia. Cykliczne kontrole mają poprawić organizację ruchu w centrum i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Działania będą kontynuowane, zapowiadają toruńskie służby.
15: Sport w Radiu Gra.
13: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone, czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia, Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
11: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
13: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. To już ostatnie tak przyjemne jesienne dni. W piątek przyjdzie do miasta ochłodzenie, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Na toruńskim niebie sporo słońca, nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne.
12: Już po 12, czyli możemy powiedzieć, że pierwsza część dnia za nami. No teraz pozostaje tylko przetrwać drugą. Jak zwykle razem damy radę. W Radiu Gra hity pełne energii. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Za chwilę Neptunika i What If, a teraz pozdrowienia dla solenizantów. Dziś imieniny mają Artur, Brunon i Fryderyka.
15: Radio

0: Zbuntowany anioł przypomniał o sobie. Natalia Oreiro w Radiu Gra. Kto ma dzisiaj urodziny? Dzisiaj 6 października. Lista gwiazd całkiem spora. I to Polska. Nasz trener Jerzy Engel ma 74 urodziny. Jerzy Owsiak urodził się 73 lata temu, a modelka Magdalena Frąckowiak kończy 42 lata. Najbardziej charakterystyczną cechą dziś urodzonych jest pozytywne nastawienie, jakie przejawiają w stosunku do absolutnie wszystkich ludzi. Są bardzo postępowi, popierają wszelkie innowacje. Zalety: odważny, przedsiębiorczy, sympatyczny. Natomiast jeżeli chodzi o wady, nie radzi sobie z gospodarowaniem pieniędzmi. Pozdrawiamy serdecznie dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Za chwilę Akcent i Kylie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz, Radia Gra.

Zespół T-Love troszeczkę się spóźnił, bo Dzień Chłopaka to był przecież tydzień temu, a dzisiaj wśród nietypowych świąt Dzień Borsuka. Nie wiem, jak to obchodzić, ale może pójść do kina. Kino Niebieski Kocyk w Klubie Odnowa dzisiaj zaprasza na film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego do obejrzenia o godzinie 17. To najnowszy film twórcy Idy i Zimnej Wojny. Tutu Jazz Club dzisiaj proponuje wtorkowy wieczór jazz session, który rozpocznie się o godzinie 20:00, a my gramy swoje. Hity pełne energii, teraz nowy Offenbach.

0: Suburbia i Pet Shop Boys w Radiu Gra we wtorek 6 dnia października. Właśnie wyczytałem, że we wtorki w Wielkiej Brytanii statystycznie zjada się najwięcej dżemu. No i nie wiadomo dlaczego. Być może poziom cukru we krwi we wtorek jakoś tak raptownie się obniża. No właśnie tak czuję, że przydałoby się jakieś ciacho albo jakaś czekoladka. Zaraz sobie zorganizuję, co i wam polecam. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem Axwell i Ingrosso.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Po reklamie.
20: To już ostatnie tak przyjemne jesienne dni. W piątek przyjdzie do miasta ochłodzenie, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Na toruńskim niebie sporo słońca, nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są korzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Roxana Węgiel w najbliższą sobotę ma zaśpiewać na imprezie Roztańczony Narodowy i zaśpiewać w duecie z Marylą Rodowicz. Dziewczyny mają pojawić się w piosence Damą Być. Poza tym na scenie Piasek, Golec Orkiestra, Kleo, Blanka, Skolim, Zenek Martyniuk, Sławomir, Weekend, to czyli w zasadzie to mógłby już być Sylwester. A tak naprawdę dzisiaj 6 października, wtorek, słyszymy się jutro w środę, środeczkę, środunie po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
1: A psu na budę. Dosłownie.
0: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl. Po reklamie.
3: Mamy 13 na zegarach, wtorek po południe, czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej są już na finiszu. Aktualnie montowane są panele fotowoltaiczne, uruchamiane węzły cieplne. W bazie znajdą się także specjalne garaże dla nowoczesnych wozów, tłumaczy Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
5: To są z reguły wozy tak zwane dwufunkcyjne. Po jak gdyby jednej stronie ulicy włazem wpuszczamy specjalną dyszę, która pod bardzo dużym ciśnieniem dochodzącym do 200 atmosfer czyści kanał i potem ten sam samochód już innym oprzyrządowanym przy kolejnym studzience, kolejnym włazem wyciąga wszystkie te zanieczyszczenia, które te dysze usunęły z wnętrza kanałów. I tak następuje proces jak gdyby tego czyszczenia. Te samochody już z reguły mają własny system oczyszczania wody, czyli po prostu po wyciągnięciu tej jak gdyby wody z tymi zanieczyszczeniami, ona jest usuwana na specjalnych filtrach w tym samochodzie i wraca ponownie do obiegu.
4: Nowy kompleks toruńskich wodociągów obejmujący część biurową, socjalną, garażową, warsztatową ma być gotowy do końca tego roku.
6: To są wiadomości Radia Gra.
4: Przed nami kolejne konsultacje społeczne. Mieszkańcy porozmawiają z urzędnikami na temat ruchu rowerowego na Starówce w Toruniu.
7: Są różne propozycje, różne rozwiązania. Mieszkańcy, ci, którzy jeżdżą na rowerach, narzekają, że na przykład ciężko się jeździ po bruku, bo bruk jest tak wymyty, te przestrzenie między brukiem, że można wjechać kołem rowerowym i po prostu doprowadzić do jakiegoś nawet wypadku. Pomyślmy, poszukajmy rozwiązań, będzie spacer taki rowerowy, czyli przejedziemy się. Myślę też o spacerze fotograficznym, żeby przejść się i porobić trochę zdjęć i później je wyświetlić. No i liczę na taką małą grupę aktywnych mieszkańców, którzy mogliby wypowiedzieć się, co można zmienić.
4: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Do tematu tych konsultacji będziemy jeszcze wracać w naszych raportach. A teraz alert meteo dotyczący gęstej mgły. Dzisiaj w nocy i jutro poranku widzialność miejscami może wynosić poniżej 200 metrów. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia oraz powiatu toruńskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 70%.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
8: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
4: O szczegółach informował Krzysztof Zasada. Dziewiętnaście stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Nie będzie padać w Toruniu ani dzisiaj, ani jutro. Do miasta idzie jednak ochłodzenie. W piątek słupki rtęci zatrzymają się już na 13-14 kresce.
3: Tak sobie myślę, że chwila po 13 to jest idealny czas na kolejną dobrą kawę, herbatę jesienną, a być może po prostu byk wody. Kłaniam się, dzień dobry, dorzucam też dobry zestaw muzyczny, Rockset z pytaniem, jak się macie w to wtorkowe popołudnie, how do you do, a później Elia Ox. Marcin Wisiecki, dzień dobry, jesteśmy razem do 18.
6: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Chris DeMarki, High on Emotion w Radio Gra. No, emocje to nas jeszcze trzymają, zapewne po niedzieli, po obronie tytułu mistrzów Polski na żużlu przez Press Toruń. A dobra informacja jest taka, że Antek Kawczyński przedłużył kontrakt, o którym napisaliśmy na Gra FM. Do kiedy będzie z nami? O tym na portalu przeczytacie nieco więcej. No, ale dziś u nas sporo zaproszeń i dużo teatralnych propozycji będę miał dla was. Kilka kabaretów też przyjedzie do Torunia. Fajne koncerty przed nami. Legendarny Legionerka między innymi. O tym będę opowiadał w serwisie Radio Gra Poleca. Polecamy się też z kolejnymi newsami z miasta. Zajrzymy do odnowy, no bo ona przychodzi pewien rebranding, tak to nazwijmy. Poza tym będzie o komunikacji miejskiej. Będziemy też w Artusie, w dworze Artusa, bo tam odbywa się Artus Short Festival. Nie odchodzi zbyt daleko. To jest toruńskie popołudnie, a my gramy hity pełne energii. To już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Psst. Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: jak patrzą sobie na te prognozy pogody, które pokazują, że do czwartku w Toruniu ma być całkiem ładnie, złota polska jesień, warto to wykorzystać na jesienny spacer. No właśnie, na takim byliśmy i spotkaliśmy jesieniarzy klasycznych.
1: Odpoczynek w lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
2: A teraz randka z mężem?
1: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
3: Każda pora roku jest romantyczna, tak się, jak się no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
1: W sumie jesienni jesteśmy. Jesieniarze, tacy od młodości, więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
0: Czyli jednak jesień da się lubić. Pozostańcie z nami, to jest Popołudnie z Radiem Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sean Paul i Dua Lipa w Radio Gra, No Life w Radio Gra. Sean Paul, człowiek z miejsca, gdzie słońce jest wpisane w konstytucję. No dzisiaj na Jamajce, w Kingston na przykład, skromne 31 stopni. No cóż, u nas może tak dobrze nie będzie, ale całkiem nieźle też to wygląda. Szczegóły meteo za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Po reklamie.
0: 19 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Nie będzie padać w Toruniu ani dzisiaj, ani jutro. Do miasta idzie jednak ochłodzenie. W piątek słupki rtęci zatrzymają się już na 13-14 kresce.

0: Tańcz, głupia, tańcz, w radiu grano. Głupi ja, jak śpiewał organek z naszego miasta. Wczoraj zawodałem się nabrać, pewnie jak wielu innych kibiców, że jednak z tą bością to my sobie poradzimy, prawda? Po tym może nie spektakularnym, ale po prostu 6-0 z Rumunią jakoś liczyliśmy, że na fali rozpędu uda się pokonać Bośnię, a tu proszę bardzo, wyszło. No klasycznie, jak zawsze. Czy cykl życia trenera w Polsce właśnie się dokonał? Oto jest pytanie. Przed biało-czerwonymi jeszcze dwa spotkania w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją i zagramy z Rumunią na wyjeździe. I co to będzie? Last Dance trenera Urbana? No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale wczoraj oczy krwawiły.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: reklamie.
1: I to już 14 na zegarach w Toruniu, a to znaczy, że przed nami kolejny serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedz, co te manewry oznaczają dla torunian.
3: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
2: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
3: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: Szpital miejski w Toruniu przekonuje, jak ważna jest diagnostyka. Wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Placówka przy Batorego w naszym mieście przypomina, że realizuje miejski program profilaktyczny Męski Serwis. Można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych oraz konsultacji. Trwa także Różowy Październik, międzynarodowy miesiąc budowania świadomości na temat raka piersi. Szpital miejski w Toruniu zachęca także torunianki do wykonania również bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ.
4: Kultura w Radiu Gra.
2: Zaglądamy do akademickiej odnowy, która przechodzi odnowę wizualną. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Znikną także plakaty. To koniec pewnej ery w historii studenckiego klubu.
5: Jeśli Państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do odnowy zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu.
2: Mówiła prorektorka, doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. To transgraniczna droga. Będzie biegła ona przez Chorwację, Węgry, Słowację i Polskę. Nasza europejska Road 66 ma prowadzić przez malownicze lokalne szlaki, mówi koordynator projektu w naszym kraju Krzysztof Białek.
6: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
2: O nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wederka. Przed nami spokojne jesienne popołudnie. Na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są korzystne. 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Przed nami jednak już ostatnie tak ciepłe dni w październiku. W piątek do miasta przyjdzie ochłodzenie.
1: Dzień dobry w Dniu Borsuka, to jest 6 dzień października w kalendarzu. Pozdrawiamy fanów tego wyjątkowego zwierzęcia. No co prawda wiadomo, że borsuk to nie bober klasyczny, ale też lubimy i szanujemy. Chwila po drugiej w Radiu Gra na początek Bon Jovi, chociaż nie, jeszcze wcześniej DJ Goya i Michiko.
4: Radio Gra, hity pełne energii.
1: Czyli dobre afro-house'owe granie.

0: hity pełne energii. DJ Sami Heaven w Radiu Gra. My zaglądamy do Dwora Artusa, bo tam już za dwa dni od 8 wystartuje kolejna edycja Artus Short Festivalu, a więc wydarzenia, które jest poświęcone filmom krótkometrażowym, które stawia przede wszystkim na spotkania młodych twórców z publicznością, ale też i chodzi tu w dużej mierze o edukację filmową. O tym wydarzeniu opowiedziała nas Karolina Osińska z działu artystycznego Dwora Artusa.
1: Pierwszego dnia w czwartek będziemy mieć takie pasmo lokalne, które związane będzie z twórcami oczywiście z naszego regionu. Oprócz projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z nimi, więc będziemy mieć spotkanie z Sebastianem Kwidzińskim, z Marianną Korman, z Mikołajem Skibińskim i z Szymonem Szatanem. A projekcje filmowe poprzedzą warsztaty filmowe dedykowane dla grup zorganizowanych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
0: No a ten projekt będzie realizowany razem z Filmoteką Narodową. To już od 8. O szczegółach Artus w Short Festivalu piszemy na portalu Gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Radio Gra Palece. Zaczynamy od wizyty w Jordankach, gdzie 11 października Koen po miłości kres, a utwory artysty śpiewać będzie Artur Żmijewski. To w najbliższą niedzielę polecamy. Wcześniej warto też wpaść do toruńskiego Lizarda, bo to jest miejsce, gdzie na scenie pojawi się Artur Barciś. Artur Barciś Show to wydarzenie, które będzie miało miejsce także w niedzielę wieczorem o godzinie 19. A giełda minerałów i biżuterii oraz festiwal Cuda Cudeńka to propozycja Centrum Targowego Park na najbliższy weekend. I na koniec, a propos weekendu, w niedzielę w Toruniu zagra legenda Lech Janerka. To w niedzielę w toruńskiej Odnowie. Poleca Radio Gra.

estoy loca.

No taki macie atmosfera trochę podgrzana, przynajmniej w radiowym eterze, bo J-Lo, Enid Fanny wyśpiewała kolejny hit pełny energii. W pogodzie toruńskiej, no cóż, 19 do 20 stopni, jak słońce poświeci i wychodzi za chmur, co się zdarza od czasu do czasu. Szczegóły, meteo i prognozy najbliższej godziny w Radiu Gra, to już za chwilę u nas.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Po reklamie.
16: Przed nami spokojne jesienne popołudnie. Na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są korzystne. 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Przed nami jednak już ostatnie tak ciepłe dni w październiku. W piątek do miasta przyjdzie ochłodzenie.
1: To jest Radio Gra.

0: Shakira i Zoo w Radiu Granio dalej jak w niedzielę. Podopieczni Dorskiego Ogrodu świętowali Światowy Dzień Zwierząt. Było dużo marchewek, podobno całkiem sporo dyni. Działo się sporo. Pozdrawiamy także i pracowników, ale nie o tym, tylko o tym, że zaproszę was do Jordanek, uzupełniając serwis Radio Gra Poleca, bo już 10 października, więc za 4 dni będziecie mogli na scenie zobaczyć Pawła DeLonga i Anitę Sokołowską w spektaklu. Do zobaczenia za rok. Gorąco zapraszamy i polecamy to wydarzenie. Mając dla was bilety, no i teraz do telefonu zapraszam osoby, które jeszcze nic w ostatnim czasie, absolutnie nic nie wygrały. 56 654 3 2 1 0. Zapraszamy na spektakl. Do zobaczenia za rok.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: pełne energii.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. Let's
14: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.

0: Godzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto i

0: innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
1: I to już 17 w naszym mieście. To jest 6 dzień października. W Radiu Gra czas na kolejny serwis informacyjny.

0: Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Przed nami pochmurny wieczór, pochmurna noc i prawdopodobnie pochmurna środa, mimo to nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. W nocy i jutro poranku w mieście może występować gęsta mgła. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, do miasta idzie ochłodzenie. W piątek w ciągu dnia termometry pokażą tylko 13-14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Pogoda jaka jest, każdy widzi, jak mówił klasyk, kto nie widzi, niech skorzysta, bo w przyszłym tygodniu już tak dobrze ciepło nie będzie, chociaż słońca raczej nie powinno zabraknąć, wybiegając trochę w tę pogodową przyszłość. A propos muzycznej przyszłości w Radio Gras, zaczniemy od spotkania z Uptown Girl, B. Joel na początek i Armin van Buuren. Marcin Wisiewski, piątka po 17:00, witajcie, dzień dobry.
3: Radio Gra. Hit.

0: Szakira, Szakira w Radio Gra. Ostatnie gęsiny na świętego Marcina od pana marszałka wędrują do słuchaczy Radia Gra. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS-a na numer 3002. 3002, darmowego SMS-a. No i piszecie wasze sposoby na przygotowanie takiej gęsiny, jaka jest najlepsza, w jakim klimacie, sosie, być może jakieś eksperymenty z gęsiną związane też macie sprawdzone. Koniecznie podrzucajcie pomysły, zostawiając swoje imię, nazwisko i adres mailowy, to konieczność, a później sprawdzajcie od nas maile. 3002, czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6

0: do Volkswagena, Skody, Seata lub Kupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.
2: Bo to nie...

0: Nice. Kylie Minogue, wszystko jasne, to jest Radio Gra i hity pełne energii. W pogodzie energii słonecznej im brakować nie będzie w najbliższych dniach, chociaż im dalej w popołudnie, no cóż, o właśnie, jak do tego doszło jeszcze kilkanaście dni temu, było przecież jasno o tej porze, a tu już szarości następują. Jak żyć? Pogoda, za chwilę u nas.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
9: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
10: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
11: A psu na budę. Dosłownie.
10: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
11: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
13: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
14: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
16: Przed nami pochmurny wieczór, pochmurna noc i prawdopodobnie pochmurna środa, mimo to nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. W nocy i jutro poranku w mieście może występować gęsta mgła. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Do miasta idzie ochłodzenie. W piątek w ciągu dnia termometry pokażą tylko 13-14 stopni.

0: Rytmów Carlos Santana na finał naszego spotkania. Pięknie wam dziękuję. Jutro wtorek, dziś środa, tak. Lekko się zagubiłem w czasoprzestrzeni, więc jutro już połowa tygodnia. Trzymajmy się wersji, że będzie z górki. Tego wam życzę i sobie do jutra, do 13 w Radiu Gra. Marcin Misiecki, dzięki, pozdrawiam, bye bye.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2020.

0: reklamie.
1: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku przenosimy się na Kościuszki w Toruniu. W najbliższy czwartek rusza kolejny etap modernizacji. To oznacza istotne zmiany dla kierowców. Poznaliśmy szczegóły, które przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przyparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
2: Kasiu, co z komunikacją miejską?
3: Autobusy linii 24, 26, 34, 40, N91, N94 i N95 pojadą objazdem z pominięciem przystanku Świętopełka 01. Zatrzymają się na czas utrudnień.

0: na przystanku Garbaty Mostek 04.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Nie bądźcie zdziwieni, jeśli spotkacie umundurowanych wojskowych, ale także osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Zajęcia odbywają się w różnych częściach Torunia, także w pobliżu torów kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
1: Sport w Radiu Gra.
2: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone. Czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: Teraz koszykówka. Katarzynki dobrze rozpoczęły sezon. Zawodniczki Energii Toruń wygrały 2 pierwsze mecze. W ubiegły weekend pokonały Zagłębie Sosnowiec 76-61.
3: Przyjemnie, fajnie, jakby kto mówił przed meczem, że będzie aż taka różnica, że aż tak dobrze zagramy, to ja nie uwierzyłbym naprawdę. Często mówię w wywiadach, że jakby mi ktoś dał, że wygramy 1 punktem, od razu by podpisał to i cieszę się z wygranej. Idziemy dalej.
2: Mówił trener Katarzynek z Torunia Elmedin Omanić. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą, która może pojawić się w Toruniu i powiecie toruńskim dzisiaj w nocy oraz jutro o poranku. Na toruńskim niebie będzie więcej chmur, chociaż jeszcze nie powinno padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski, jutro w ciągu dnia będzie 18-19 stopni.
4: Tak już zrobiło się jakoś, tak jakby trochę bardziej jesiennie. Tak mi się wydaje. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Towarzyszę wam wieczorowo we wtorek w Radiu Gra. Mam tutaj wasze ulubione hity, klasyki, przeboje, nowości. I jej głos też musi być. Koi po godzinach. Zalia tak śpiewa, tylko kochaj mnie.

Refren mogą zawsze chyba śpiewać sobie wszyscy, to proste Jurla, Jurla, Jej, USA, po prostu się rymuje. For America, taki amerykański hicior, Redbox, klasyki po godzinach z radiem gra. No teraz już XXI wiek, Elton John jest w tym XXI wieku i są dobre wiadomości dla fanów Eltona. Czuje się już dobrze, miał dość poważne problemy ze wzrokiem, ale jest już lepiej i nie wyklucza, że jeszcze pojawi się na scenie tutaj w remiksie od chłopaków z Australii, czyli DJ-ów z ekipy Pnau, Elton John, Dua Lipa w radiu gra Cold Heart.

0: aktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: Yeah.

0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Na początek informacje dla kierowców. Przenosimy się na Kościuszki. Tam już pojutrze rusza kolejny etap remontu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Od najbliższego czwartku od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przeparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
0: Kasia, a co z komunikacją miejską?
1: Autobusy linii 24, 26, 34, 40, N91, N94 i N95 pojadą objazdem z pominięciem przystanku Świętopełka 01. Zatrzymają się na czas utrudnień na przystanku Garbaty Mostek 04.
0: Więcej informacji na Gra.fm.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Miasto przygotowuje się do budowy mostu zachodniego w Toruniu. Za nami spotkanie konsultacyjne, ale cały czas możecie zabierać głos.
2: Termin nadsyłania propozycji i uwag konsultacyjnych dotyczących zachodniej przeprawy mostowej, czyli mostu zachodniego, został wydłużony do 31 października, więc możecie Państwo wysyłać maile na adres MZD, czyli Miejskiego Zarządu Dróg. To jest adres konsultacje@mzd.toruń.pl. To jest ważna przeprawa dla Torunia, ważna przeprawa dla regionu, jednak w tej chwili przebiega przez małą Nieszawkę, czyli między domami. Część domów będzie do wyburzenia, tam około, w zależności od wariantu, 2 lub 3 domy plus budynki gospodarcze. MZD, czyli Miejski Zarząd Dróg, wraz z Urzędem Miasta Torunia szuka cały czas rozwiązań.
1: To nie jedyne konsultacje realizowane aktualnie w Toruniu.
2: Kwestia diagnozy. Diagnozy, która dotyczy UNICEF-u, czyli UNICEF-u Polska. Chodzi oczywiście o dzieci i młodzież. Wiemy, że Toruń jest miastem przyjaznym dzieciom. Należy teraz sprawdzić, jakie są doświadczenia, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące właśnie sytuacji dzieci i młodzieży w Toruniu. To polega na tym, że rozmawiamy z dziećmi w ramach takich stolików World Cafe i dzieci się wypowiadają na temat swoich praw, na temat tego, czy jakie mają potrzeby w szkole, czy czują się bezpiecznie, gdzie są takie miejsca niebezpieczne na ich osiedlach, gdzie są miejsca niebezpieczne w okolicy szkoły.
1: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. A spotkanie w ramach tych konsultacji już jutro o godzinie 17 w Laboratorium Miejskim przy ulicy Bydgoskiej 52.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
11: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
12: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz w naszym magazynie zajrzymy na szosę bydgoską w Toruniu. Tam dobiegają końca prace na budowie nowej siedziby toruńskich wodociągów.
2: Widać to od strony szosy bydgoskiej. Mamy takie zaplecze biurowe dla mistrzów, dla brygadzistów, dla kierowników wydziałów. Mamy zaplecze socjalne w postaci stołówek, w postaci sanitariatów, szatni i widzimy od strony ulicy widzimy cały ciąg garaży. Jest to 9 takich garaży zamykanych bramami. Dwa stanowiska warsztatowe, w tym jedno z suwnicą do obsługi po prostu dużych pojazdów. Z tyłu widzimy takie mniejsze wiaty na busy te brygadowe. Na terenie oczyszczalni ścieków kończymy w tej chwili budowę bazy dla naszych wydziałów sieciowych. To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia.
1: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na gra.fm.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa przechodzi wizualną odnowę. Główne wejście, hol i garderoby zostaną odświeżone według nowego projektu. Na czym dokładniej polegają zmiany?
2: Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał. I jeszcze jedna rzecz, to co mi leżało bardzo na sercu, aby też poprawić komfort pracy naszych pracowników, więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły.
1: Mówiła profesor Joanna Kucharzewska, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więcej o zmianach mówi także dyrektor Torońskiej Odnowy.
3: Mamy oczywiście różne plany dotyczące przestrzeni, którą Państwo doskonale znacie. Chcemy ją modernizować, na ile będzie to możliwe. W przygotowaniu projektów tego, jak odnowa miałaby wyglądać, po pewnych niefundamentalnych, tak bym to ujął, zmianach, ale jednak takich, które mają sprawić, że ten obiekt będzie bardziej nowoczesny i przyjazny. Współpracujemy z firmą, która przygotowała dla nas serię projektów modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób, bo to jest taki element, do którego Państwo rzadko zaglądacie, ale który no jednak w dużej mierze no wydaje się, że wymaga dosyć pilnego odświeżenia. W nowy rok wyjdziemy już w innym stylu, jeżeli chodzi o same wnętrze odnowy.
1: Mówił Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.

0: Reklama.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dwie dekady na scenie, brytyjski sznyt i refreny, które cała Polska zna na pamięć. Zespół Manchester z Torunia świętuje 20-lecie istnienia. To twórcy takich hitów jak Dziewczyna Gangstera, Berlin lubi deszcz i Lubię twoje włosy. Trwa jubileuszowa trasa koncertowa Manchester. Na stronie gra.fm znajdziecie długą rozmowę z liderami kapeli Sławkiem Załęskim i Maćkiem Tacherem. Jak wyglądał początek zespołu?
2: Ja wiem, bo jestem takim zespołem archiwistą, więc wszystko archiwizuję i zresztą mam nadzieję, że w końcu wpuścimy taki mój film, który przygotowałem wziąwszy różne skrawki z mojego archiwum i tam jest około 20 minut naszej historii i właśnie ten film zaczyna się 18 marca 2006 roku, jak ja i mój brat ładujemy takiego busika i jedziemy na pierwszą próbę. I na tej pierwszej próbie była ciekawostka, na przykład, że Maciek w ogóle basista, czy Radka w ogóle poznał. Mówi, który to jest, przepraszam bardzo, bo ja nie znam. No i wtedy zrobiliśmy 6 piosenek na pierwszej próbie. Do dzisiaj się tym szczycę. No i dlatego to jest taka data. Więc nie był to koncert, tylko jakby pierwsze spotkanie zespołu, który zagrał pierwszą minutę razem.
1: Jubileuszowa trasa zespołu z naszego miasta trwa. Za nami wydarzenia w Warszawie i w Toruniu. Przed Manchesterem koncerty we Wrocławiu, w Gdańsku i Rybniku. Czy historia zespołu Manchester będzie dalej trwać?
2: Mieliśmy taki fajny moment na ostatnim koncercie, gdzie nasi znajomi właściwie składali nam życzenia. No i Paweł Stasiak złożył nam życzenia, które zapamiętałem, ponieważ Paweł Stasiak tak sobie stanął przy tym koncercie i mówi: no chłopacy, 20 lat, co oczywiście przy naszych 40, Papa Dance to, czy Papa D w tej chwili, to tam wiecie, nie?
3: Sami narcyzi w tej branży.
2: Tak. To tam jeszcze, to ma jeszcze dużo przed wami, więc myślę, jak najbardziej oczywiście. Paweł nas zachęcił, żebyśmy do tej 40 dobili, bo on dobił, trzyma się świetnie, jest zadowolony.
1: A całej rozmowy możecie wysłuchać na gra.fm.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.